gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

0: Теж інші елементи цієї години – це, зокрема, польсько-українські культурні новини. І ще там іще щось є, правда?
1: Що ж там ще є? Так, мілі Państwo, żeby tradycji stało się zadość, powiemy w rytm muzyki, co jeszcze u nas w audycji poza ukraińsko-polskimi kulturalnymi wiadomościami, poza leitmotivem, który bywa, czasem jest, czasem nie, poza sekcją O czym mowa, czyli z pieśni Sliw nie wykliniesz, która to polega na tym, że dokonujemy przekładu i poetyckiej, autorskiej analizy ukraińskojęzycznego utworu słowno-muzycznego na język polski. I czasami znajdujemy w nim drugie, trzecie i siedemnaste dno. Mamy też muzyczną trójkę na początek, jak Jana wspomniała. I to właściwie wszystkie takie stałe gwoździki, którymi przytwierdzamy naszą audycję do ściany, żeby się za bardzo nie rozeszła na boki. A audycja, spróbujemy się dogadać w swej istocie, polega na tym, że gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy i gadamy o niej, każde w swoim języku, bez tłumaczenia, i próbujemy się dogadać.
0: Так, так, Марчін дуже влучно все описав про лейтмотив. Але це вже довша історія, і не знаю, чи вона поміститься перед піснею, чи після, як хочеш.
1: Myślę, że możemy po pierwszym kawałku zająć się historią / leitmotivem, bo z tego, co się domyślam, tak właśnie będzie to wyglądać. A w tej chwili możemy skupić się jeszcze na przedstawieniu muzycznej trójcy. Na początek zaczęliśmy od kawałka Ludzie Mówią, przepięknego tuna dwóch trzecich East West Rockers, czyli Grizzuli bądź Grizzliego, jak to woli, i Chiby, nabicie czarnego hi-fi. A przed nami dwa kawałki, których jeszcze nie graliśmy, bo ten, którym otwieramy, to zwykle taki numer, który już kiedyś u nas zabrzmiał, ale jest na tyle fajny, że warto go przypomnieć. Na drugiej, a właściwie pierwszej pozycji startowej po powitaniu Aircraft i Nawkoło Nich.
0: Nić.
1: A, tak. Nawkoło Nić, przepraszam. Tak, tak. To jest ten moment, kiedy polski i ukraiński się nie zgrywają, kiedy widzę. W każdym razie Aircraft chyba u nas debiutuje, jeśli się nie mylę.
0: Tak, мені здається, що він у нас не звучав, Aircraft, тобто Даніель, як пишеться його ім'я. Меркулов – це одноосібний проєкт цього музиканта з 2011 року. Він існує і на своєму рахунку – здається, він уже має два альбоми, так дивлюся. Шість, перепрошую, лонгплеїв. І знаєш, коли я слухаю, а ця пісня, яку ми будемо, власне, слухати зараз «Навколо ніч», вона свіженька з 2026 року. Але тут знову ж така довша історія, тому що у мене така пам'ять, що коли я чую якісь або пісню, або звук, або уривки, не знаю, розмов, то у мене перед очима завжди якби ця ситуація, в якій я це почула, так,
1: okay,
0: вперше, чи там, як мені це запам'яталося. І ось, коли я слухала цю пісню «Навколо ніч», то у мене була така ситуація, що я дивлюся такий фільм «Трейнспотінг».
1: Окей.
0: Тому що ця пісня мені дуже нагадує одну із тих, котрі звучали в цьому пісні, з цього саундтреку. Мені здається, «Андервуд».
1: Okay.
0: Гурту «Андервуд». І не пам'ятаю точно, яку назву має оця оригінальна, але власне, мені здається, що Aircraft дуже міцно надихався цим гуртом, а може фільмом, не знаю.
1: Окей, послухам ще раз тим разом під тим контом, бо не мав такого скоєження, хоча ж кліматичні, фактично, напевно, щось тут є, просто не мав скоєження з одним конкретним утвором, але пошукам. Натомість на другій позиції стартовій Dread Squad і Lasai Rocket Non-Stop з нового альбому Dread Squadu, zatytułowanego Voices from the Desert. I jest to kontynuacja, czy też rozwinięcie albumu Reggae from the Desert, czyli Reggae z pustyni, który był albumem instrumentalnym Dread Squadu, właśnie inspirowanym gdzieś tam Etiopią i okolicami, powiedzmy, czy też post-etiopskimi jazzowymi i nie tylko wpływami. No a tutaj te riddimy delikatnie przearanżowane zostały ujechane, czy były ujeżdżane, no tak się

Mówi przez rozmaitych wokalistów z różnych stron świata, bo tu i z Jamajki, i z Hiszpanii, i z Wielkiej Brytanii, i z Francji, i z Irlandii, i z wielu innych miejsc pojawiają się ludzie. Wszystkie kawałki prawie w języku angielskim, jeden chyba po hiszpańsku, jeśli się nie mylę, ale nie ten, który usłyszymy, a usłyszymy Rocket Non-Stop.

Soundtracku do Trainspotting. Oczywiście tempo troszkę inne i charakter utworu miejscami też, ale pewne efekty wokalne, sposób intonacji i zderzenie go jednak z elektroniką, chociaż tutaj trochę bardziej rockową, jak najbardziej miało prawo wywołać skojarzenia. A teraz wracamy do tego, co przed nami. Propaszcza Syła, Tokmak.

0: Boże, daj mi więcej nikotyny, mniej myśli. I powtórzone 16 razy.
1: Tak. Б'ю себе, поки не заболить, але щось не торкає.
0: Біє się, аж мені болі, але coś...
1: No,
0: mi nie styka?

0: закликають гостей прийти у вишиванках на цей спектакль. Так що думаю, що це буде гарна подія. Отже, 14 жовтня, 17.00, Люблін, театр імені Андерсена.
1: Чи то буде прем'єра того, чи неконечно?
0: В Любліні і в постановці саме ці, тобто Академічного театру для дітей та юнацтва зі Львова, так. Натомість у Варшаві якби цю п'єсу було показано в іншій постановці.
1: Окей. No to już wszystko wiemy. W swojej kulturalnej wiadomości Jana postanowiła zaprosić Was do teatru 14 października 2026 roku o godzinie 17 w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Rozpocznie się bowiem lokalna premiera spektaklu. Wszystko będzie dobrze. To wzruszająca historia przedstawiona przez aktorów pierwszego akademickiego ukraińskiego teatru dla dzieci i młodzieży w Lwowie. Spektakl ten powstał na podstawie sztuki Natalii Uwarowej, a wyreżyserowała go Larysa Didenko. Opowiada on historię Ukrainek i Polek, które doświadczyły trudów wojny i bólu straty, ale dzięki wzajemnemu wsparciu, ludzkiemu ciepłu i solidarności odnalazły w sobie nową siłę. Spektakl jest wyrazem wdzięczności narodowi polskiemu za pomoc i wsparcie okazane Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. To także opowieść o człowieczeństwie, które nie zna granic oraz o więzi łączącej nasze narody. Wstęp jest nieodpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wejście będzie możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza, który odnajdziecie w internecie. Warto przy tym zaznaczyć, że spektakl przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich.
0: A, tak, dziękuję Tobie dużo.
1: Organizatorzy szczerze zachęcają gości, aby w miarę możliwości przybyli w wyszywankach i innych strojach budzących narodowo-tradycyjne skojarzenie jako wyraz szacunku dla ukraińskiej i polskiej tradycji, kultury i tożsamości. 14 października 2026, 17. Teatr Andersena w Lublinie. Wszystko będzie dobrze. Gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy. W mojej dzisiejszej kulturalnej wiadomości postanowiłem natomiast zaprosić Was na koncert, a właściwie dwa koncerty, czy też dwie noce w towarzystwie prawdziwej legendy rumuńskiej, rumuńskich orkiestr dętych, o, tak, czy prawdziwie legendarnej rumuńskiej orkiestry dętej, tak napisałem, a źle przeczytałem. Już 21 i 22 października w warszawskim klubie Pardon, to tu po dwakroć zagra bowiem Fanfare Ciocarlia, czyli ekipa, która mniej więcej dwie dekady, a właściwie więcej, trzy dekady temu uruchomiła ogólnoświatowe szaleństwo na punkcie bałkańskich i romskich brass bandów, przyczyniając się do nagłego i niespodziewanego wybuchu popularności stylistyki Balkan Beats. 10-osobowe Fanfare Ciocarlia to, jak już mówiłem, legendarna orkiestra dęta z romskiej wioski Zece Prajni, czy jakoś tak, w Rumunii, która od niemal trzech dekad zachwyca publiczność na całym świecie. Ich koncerty to zawrotna prędkość, wirtuozeria i niepowtarzalne połączenie romskiej tradycji, bałkańskich rytmów i dzikiej funkowej energii. Ponad 4000 koncertów z zapasem i reputacją jednego z najbardziej porywających zespołów koncertowych świata, Fanfare Ciocarlia zmieniają każdy swój występ w wielką muzyczną fiestę. Warszawski dwukoncert Fanfare Ciocarlia to nie byle jakie wydarzenie, bo ten znamienity zespół wraca do stolicy Polski po 4 latach od ostatniej wizyty. W środę oraz czwartek 21 i 22 października wbijajcie więc tłumnie do warszawskiego Pardon, to tu, o ile jeszcze są bilety, bo na pewno będzie tam prawdziwy muzyczny ogień. Detale i wspomniane bilety odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
0: A ja zadumuję się, co oznacza ta nazwa Ciocarlia.
1: Ciocarlia.
0: Tak.
1: Dobrze, ty mówisz, a ja tłumaczę.
0: Ja lubię też doświadczyć te słowa.
1: Próbuję, ale nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Tłumacz chyba też niekoniecznie,
0: no,
1: ale...
0: Poki Marcin szukaje, ja perekladu nowinu od Marcina i też zaproszenia na koncert.
1: Skowronek. Po rumuńsku Ciocarlia to jest skowronek, czyli fanfara skowronek.
0: Жайворонок. Окей. О, супер, прекрасно. Тобто два концерти легендарного румунського духового оркестру, котрий має назву Фанфари Ciocarlia, тобто фанфари Жайворонок. Відбудуться ці концерти 21-22 жовтня у Варшавському клубі Пардон Тату, а фанфари Чокарлія – це гурт, який грає вже приблизно два десятиліття. І вже два десятиліття тому він розпалив захоплення балканськими і ромськими духовими оркестрами і зробив такий неоціненний внесок у вибух

Później budują z nich podwodne ogrody. Ringo był zmęczony napiętą atmosferą, konfliktami wewnątrz zespołu Beatles i zapragnął uciec na samo dno oceanu.

0: А вперше цю пісню можна було почути на репетиціях. У січні 1969 року Рінго Стар співав основний вокал, грав на ударник, Пол Маккартні бас, гітара, фортепіано. І теж підспівав Джон Леннон ритми гітара і Джон Гаррісон на соло гітарі. І теж створював специфічні бульбашкові звуки за допомогою соломинки для молока, опущеної у склянку води.
1: Bardzo sprytne zastosowanie słomki, która jak wiadomo jest nieekologiczna. Ośmiornica, istota, która buduje podwodne ogrody, jest bohaterką, patronką naszej dzisiejszej audycji. Ośmiornica to pojęcie zoologiczne. Oktopus to głowonóg z rzędu o tej samej nazwie. Dwuskrzelny, o ośmiu ramionach. Na ogół, choć nie zawsze, jednakowej długości, tułów mający workowaty, przeważnie bez płetw i występuje w licznych ośmiorniczych gatunkach. Teraz uwaga, cytaty będą niestety wstrząsające. Słonimski, poezja lśniącym ciosem topora, odrąbują macki wyciągniętej na pokład statku ośmiornicy. Z pustego otworu wysunęły się najpierw dwa długie, oślizgłe ramiona potwornej ośmiornicy pokryte ssawkami wielkimi jak tarcze. Potem wypełznął ich kłąb cały i wreszcie pokazało się wielkie, zielono-błyszczące oko. Taki to cytat, a jeszcze Julian Tuwim. Z sącym octem myśli ośmiornica w uścisk drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Ośmiornicą. Drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Wieści podwarszawskie z naszego punktu widzenia również ośmiornice prowadzą bardzo

0: rozwiązły tryb życia. Kiedy przychodzi czas godów, samce i samice romansują z wieloma partnerami. Luiza jest ośmiornicą leniwą. Poza porą posiłku, kiedy wypręża macki i gwałtownie przyobleka się w czerwień, siedzi zwinięta w kłębek w rogu akwarium, niewiele robiąc sobie z tłumów zwiedzających. Beata Jajkowska, zabójcy z akwarium gdyńskiego. W swych dziejach ośmiornice utraciły wydłużony kształt, a ich głowa nie znajduje się ani z przodu, ani z tyłu ciała, ale właśnie w środku. Marcin Ryszkiewicz, przepis na człowieka. Ale ośmiornica po polsku mówi się również w ten sposób o organizacji przestępczej. Więc kiedy słyszymy, że ośmiornica zrobiła coś bardzo złego, to niekoniecznie mamy na myśli tę sympatyczną morską istotę. Ośmiornica to inaczej, podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, zorganizowana grupa ludzi prowadzących wspólne interesy i podejmujących działania o charakterze przestępczym. Cytaty z polityki. Ośmiornica ma na sumieniu produkcję narkotyków, wymuszenia, zamachy i zbrodnie. Sąd rejonowy w Łodzi aresztował dwóch członków tak zwanego zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy. To chyba najsłynniejsza z ośmiornic, ośmiornica łódzka, no, przestępcza.
1: I w українському варіанті, якщо ми говоримо про мафійну групу, то вживаємо, власне, синонімічного слова «спрут».
0: Głowa ośmiornicy. Macki ośmiornicy, cytowane już zbrojne ramię ośmiornicy, procesy ośmiornic, wątek ośmiornicy pojawiający się od czasu do czasu. Policja rozbiła ośmiornicę. Różnie z tymi ośmiornicami bywa. Zdarza się, że ośmiornica jest siostrą potwora.
2: Niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja, obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: latający holender, to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, ale

0: dajo sin Holender, to ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Janusz Rywiński, Marian Glinka, tatuaż tango, utwór znany szeroko pod tytułem Latający Holender. Zrobiło się upalnie w tej piosence. Rzekomo jest to piosenka dla dzieci. Pochodzi z polsko-radzieckiego filmu muzyczno-fantastycznego Podróże pana Kleksa z 1986 roku. W reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, kiedy ta produkcja weszła do kin, 4 noce trwała balanga.

0: Який?
1: «Восьминіг!» – кричить хтось із залу.
0: «Який восьминіг?» – розуміє Джонсон і Джонсон. «Чому восьминіг?»
2: Він на мить спантеличено замовкає, але не втрачає хвилю і далі пірнає барвисте пурпурове проповідницьке гімно. «Правильно! Ти – дитя Боже! Всі ми – діти Божі! Господнє откровення в кожному з нас!»
3: «Кожному з вас, включається тьотка. На виході видадуть брошурку і календарик з фото преподобного».
1: «Тож зважаємо на увагу Всевишнього!»
3: «Дякуємо вам за увагу, всього хорошого, до наступних зустрічей на проповідях Церкви Ісуса Об'єднаної».
1: «Зустріч, з яким нас очікує попереду?»
3: «До наступних зустрічей», – тьотка повторюється. «Не забувайте свої речі», – додає вона. «І заберіть звідси цих нахарних інвалідів».
1: «Ах, як я їх зробив», – говорить преподобний Джонсон і Джонсон чуваку з адміністрації.
2: Чувак дивиться на нього закоханими очима. «Да», – повторює преподобний, – «як я їх зробив?»
0: «Тільки для чого я знову про восьминоги втріпався? Що зі мною останнім часом робиться?» – питається він у чувака.
1: «Тільки-но прийму вітаміни, як одразу починає говорити про восьминогів».
2: «Нічого не можу з собою зробити», – виправдовується він.
1: «Мене просто пре від цих чарівних істот. Ой, як мене пре!» – радісно говорить він і зникає у гримувальній.
4: Дякую, прекрасно, прекрасно. Цікаво, які вітаміни він брав.
5: Nie wiem, no ja i bez witamin nie mogę przestać mówić o ośmiornicach dzisiaj, więc ja wielebnego Johnsona and Johnsona doskonale rozumiem. Depeche Mode, kultowa powieść Serhija Żanana, powieść nieuczesana, czasami ostra, o wkraczaniu trudnym, dodajmy, w dorosłe życie. Akcja powieści rozgrywa się w czerwcu 1993 roku. Pierwsza publikacja na łamach prasy w roku 2004. Później jeszcze w tym samym roku ukazała się ta powieść jako osobna książka, polskie wydania 2006 i 2022 w przekładzie Michała Petryka. Gorąco polecamy. A tymczasem rozpoczynamy stałą rubrykę z historią pół na pół.
4: Pół na pół z historią.
5: Wspominamy dzisiaj między innymi 8 października 1871 roku.
4: Тоді народився Іван Піддубний, український радянський спортсмен. Його якби галузі діяльності – це класична боротьба і гирьовий спорт. Піддубний теж був артистом цирку, був заслуженим артистом Радянського Союзу і неодноразовим переможцем чемпіонів світу серед борців-професіоналів.
5: Ну, хто не бачив, нехай собі швидко вигуглює моцне, потужне хлопець. Pisko, ale oczy miał taki czesny, oczy, taki jak ośmiornica po prostu. Pochodził Iwan Piddubny z Kraseniwki, dziś obwód czerkaski. Jego ojciec Maksym był wiejskim siłaczem. Potrafił ten ojciec jednocześnie przenieść dwa worki ważące po 5 pudów. Każdy, kiedy mężczyźni ze wsi zbierali się, by spróbować swoich sił w zapasach z pasami, nikt nie zdołał go pokonać. Aż do czasu, kiedy wyrósł Iwan, również ponad przeciętnie wysoki i silny chłopiec, już w wieku 15 lat dorównał ojcu w sile. Iwan jako najstarszy pierworodny syn został na mocy prawa zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej w armii carskiej. Służba taka, przypomnijmy, trwała ćwierć wieku. W wieku 22 lat Piddubny opuścił dom rodzinny. W poszukiwaniu pracy trafił do Sewastopola, gdzie zatrudnił się w porcie jako tragarz przy rozładunku statków. Każdego roku przyjeżdżał na święta do rodziców i przywoził zarobione pieniądze. Ale pewnego roku Iwan nie przyjechał. Jego matka Hanna po długim oczekiwaniu zaczęła się niepokoić. Wysłała więc do Sewastopola męża, by sprawdził, co dzieje się z kochanym synkiem. Maksym pojechał, wrócił przez kilka dni smutny bardzo, do nikogo się nie odzywał. W końcu usiadł za stołem i powiedział do żony: Hanno, nasz syn Iwan porzucił pracę w porcie, wstąpił do cyrku i odszedł w świat. Później wizyty Piddubnego w różnych miastach wzbudzały sensacje. Zapełniał wielkie hale. I zawsze jego przyjazd do danego kraju był wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności ukraińskiej. Piddubny znowu przyjechał i pokazał swoją siłę. Ósmy października 1886

0: Kiszczyński stworzył własną mapę Bałtyku i na podstawie jego szkicu okręt bezpiecznie przebył ponad 3000 kilometrów i dopłynął do Szkocji.
1: І далі, що було, коли вже вони допливли до Великої Британії –

Nie baw się więcej kulą ziemską. Grzegorz Turnał, wiersz Wylipski. Teraz zmieniamy stylistykę. Też nieprzypadkowo 8 października 1948 roku urodził się współzałożyciel i gitarzysta zespołu. Jak to się wymawia? Punkowcy zawsze mówili po prostu Ramones. Johnny Ramone, który zmarł w roku 2004. Proponujemy utwór, w którym Johnny pozwalał sobie koncertach na niewielkie szaleństwa.

0: Odrobinę prawdy żądał John Lennon. Prawda jest taka, że 8 października 2000 roku w wyborach prezydenckich w Polsce po raz drugi zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, uzyskując w pierwszej turze 54% głosów.
1: Згідно із соцопитуваннями, більшість польських громадян називають Квашнєвського найкращим президентом.

0: А ця восьминожна пісня мала назву «Октопус Сід Барет», Роджер Кіт Сід Барет, нагадаємо, британський співак, гітарист і композитор.
1: Уважаний за одного з найвибітніших представителів рока психоделічного. A to była bynajmniej nie psychodeliczna, codzienna od poniedziałku do piątku audycja pół na pół, piw na piw. Słuchajcie nas na żywo, słuchajcie naszych podcastów pół na pół i muzyczny urok, muzyczna lekcja na platformie podcastowej Polskiego Radia.
0: Piszcie do nas, nasza elektronna adresa 50 na 50@polskieradio.pl. Zwróćcie też uwagę, że my jest na Facebooku pół na pół, pół na pół. Jana Stępniewicz
1: i Marcin Gaczkowski. A na pożegnanie jeszcze jedna data z kalendarza, tym razem muzycznego, 8 października roku 2005 chyba, uciekło mi. W Krakowie zmarł Andrzej Jakubiec, trębacz jazzowy, animator ruchu muzycznego. Facet, który pracował jako barman i zawsze pod barem miał gotową do gry trąbkę. On to w roku 1968 założył zespół Old Metropolitan Band.
0: I nie lubił, żeby za jego spiną ktoś robił czaje szuchraje.

Chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

0: wszystko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Це Польське радіо для України.

0: класу головоногих. І знову допомагає нам науково-популярна література зрозуміти, в чому суть. Восьминоги здатні сприймати звук, зокрема інфразвук.
1: Здольна бестія.
0: Ну, і восьминоги ведуть придонний спосіб життя, мешкаючи біля каміння, скель і водоростей. Ну, і восьминіг, як ми вже сказали, це спрут.
1: Nawet potrafią się schować przed człowiekiem w różnych rzeczach, które człowiek wyrzuca do morza, tak żeby człowiek nie mógł takiej ośmiornicy znaleźć. Poza tym wiemy, że ośmiornice grają na instrumentach, tańczą i robią jeszcze wiele wspaniałych rzeczy, bo to bardzo, bardzo inteligentne i zachwycające istoty. W roku 1968 niejaki Ringo Starr spędzał wakacje na jachcie w okolicach Sardynii. Kapitan statku opowiedział mu, że ośmiornice zbierają kamienie oraz błyszczące przedmioty, a później budują z nich podwodne ogrody. Ringo był zmęczony napiętą atmosferą, konfliktami wewnątrz zespołu Beatles i zapragnął uciec na samo dno oceanu.

0: Sto głowonóg z rzędu o tej samej nazwie, dwuskrzelny, o 8 ramionach, na ogół, choć nie zawsze, jednakowej długości, tułów mający workowaty, przeważnie bez płetw i występuje w licznych ośmiorniczych gatunkach. Teraz uwaga, cytaty będą niestety wstrząsające. Słonimski, poezja lśniącym ciosem topora, odrąbują macki wyciągniętej na pokład statku ośmiornicy. Z pustego otworu wysunęły się najpierw dwa długie, oślizgłe ramiona potwornej ośmiornicy pokryte ssawkami wielkimi jak tarcze. Potem wypełznął ich kłąb cały i wreszcie pokazało się wielkie, zielono-błyszczące oko. Taki to cytat, a jeszcze Julian Tuwim. Z sącym octem myśli ośmiornica w uścisk drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Ośmiornicą. Drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Wieści podwarszawskie z naszego punktu widzenia również ośmiornice prowadzą bardzo rozwiązły tryb życia. Kiedy przychodzi czas godów, samce i samice romansują z wieloma partnerami. Luiza jest ośmiornicą leniwą. Poza porą posiłku, kiedy wypręża macki i gwałtownie przyobleka się w czerwień, siedzi zwinięta w kłębek w rogu akwarium, niewiele robiąc sobie z tłumów zwiedzających. Beata Jajkowska, zabójcy z akwarium gdyńskiego. W swych dziejach ośmiornice utraciły wydłużony kształt, a ich głowa nie znajduje się ani z przodu, ani z tyłu ciała, ale właśnie w środku. Marcin Ryszkiewicz, przepis na człowieka. Ale ośmiornica po polsku mówi się również w ten sposób o organizacji przestępczej. Więc kiedy słyszymy, że ośmiornica zrobiła coś bardzo złego, to niekoniecznie mamy na myśli tę sympatyczną morską istotę. Ośmiornica to inaczej, podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, zorganizowana grupa ludzi prowadzących wspólne interesy i podejmujących działania o charakterze przestępczym. Cytaty z polityki. Ośmiornica ma na sumieniu produkcję narkotyków, wymuszenia, zamachy i zbrodnie. Sąd rejonowy w Łodzi aresztował dwóch członków tak zwanego zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy. To chyba najsłynniejsza z ośmiornic, ośmiornica łódzka, no, przestępcza.
1: I w ukraińskому варіанті, якщо ми говоримо про мафійну групу, то вживаємо власне синонімічного слова спрут.
0: Głowa ośmiornicy. Macki ośmiornicy, cytowane już zbrojne ramię ośmiornicy, procesy ośmiornic, wątek ośmiornicy pojawiający się od czasu do czasu. Policja rozbiła ośmiornicę. Różnie z tymi ośmiornicami bywa. Zdarza się, że ośmiornica jest siostrą potwora.
2: Niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja, obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: latający holender to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, ale...

0: ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Janusz Rywiński, Marian Glinka, tatuaż tango, utwór znany szeroko pod tytułem Latający Holender. Zrobiło się upalnie w tej piosence. Rzekomo jest to piosenka dla dzieci. Pochodzi z polsko-radzieckiego filmu muzyczno-fantastycznego Podróże pana Kleksa z 1986 roku. W reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, kiedy ta produkcja weszła do kin, 4 noce trwała balanga.
2: Академія пана Ляпки, такою є українська назва, а я задумуюся, як перекласти українською «баланга».
1: A ośmiornica dziś jest na tapecie, przywołana do tablicy, rozpatrywana ze wszech stron i z każdej macki, nie bez powodu. Tak, to właśnie dzisiaj. Święto, na które czekaliśmy długo, choć na nie nie zasłużyliśmy. Światowy Dzień Ośmiornicy. Okazja, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z najbardziej niezwykłych mieszkańców oceanów. Ośmiornice zachwycają inteligencją, urodą, zdolnościami adaptacyjnymi, poczuciem humoru, niezwykłym sposobem komunikacji, ale ich życie wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic.
2: Восьминоги належать до найрозумніших, безхребетних. Вони вміють розв'язувати завдання, відкривати банки, вибиратися з лабіринтів, використовувати предмети як інструменти і навіть навчитися через спостереження. Їхня нервова система унікальна. Багато нейронів міститься у щупальцях, у цих руках восьми, завдяки чому вони можуть виконувати складні рухи майже незалежно від центрального мозку.
1: Добре, однак, мати осім нужек, чи там рончек, як хто волі. Ośmiornice szczególnie są zbudowane, niezwykłe, mają cechy fizjologiczne, chociaż ja w to wciąż tak do końca nie potrafię uwierzyć. Ale uczeni ludzie piszą, że mają ośmiornice trzy serca, niebieską krew i ciało pozbawione kości. Dzięki temu potrafią przeciskać się przez niezwykle wąskie szczeliny. Są też, uwaga, mistrzami kamuflażu. W ciągu jednej chwili mogą zmienić kolor, wzór, a nawet fakturę skóry, dopasowując się do otoczenia.
2: Ну і чого прикладом була Лаура, про яку ти цитував інформацію, коли розповідав про значення восьминога, ośmiornicy з польського словника. Камуфляж потрібен восьминогам не лише для того, щоб ховатися від хижаків і полювати. Зміни кольору і цих візерунків можуть бути теж способом комунікації. Деякі види навіть здатні імітувати зовнішність, рухи інших тварин, щоб відлякувати, власне, противника.
1: Świat ośmiornic, ich spokojne bytowanie jest jednak dziś zagrożone. Przełowienie, zanieczyszczenie mórz plastikiem, niszczenie siedlisk, przyłów oraz zmiany klimatu wpływają na morskie ekosystemy, których ośmiornice są ważną częścią. Dlatego dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Ośmiornicy, przypomnę, ma przypominać nam nie tylko niezwykłości ośmiornic, ale także o potrzebie ochrony oceanów.
2: Восьминоги давно надихають культуру, поп-культуру, науку, від легенд про кракена до сучасних документальних фільмів, досліджень в галузі штучного інтелекту, нейробіології, м'якої роботехніки. Що більше ми про них дізнаємося, то дивовижнішим здається їхнє життя.
1: Ой так, якось не дає мені то спокою. Три серця, небеска крев, осім рамен. Ну, цілком споро, як на єдно симпатичне морське створення. Крутко мовлячи, всього найкращого з оказії Світового дня ośmiornicy.
2: Міжнародного дня восьминога. І, можливо, саме тому деякі люди згадують про восьминогів навіть тоді, коли намагаються розповісти про когось і про щось з

0: poszukiwaniu pracy trafił do Sewastopola, gdzie zatrudnił się w porcie jako tragarz przy rozładunku statków. Każdego roku przyjeżdżał na święta do rodziców i przywoził zarobione pieniądze. Ale pewnego roku Iwan nie przyjechał. Jego matka Hanna po długim oczekiwaniu zaczęła się niepokoić. Wysłała więc do Sewastopola męża, by sprawdził, co dzieje się z kochanym synkiem. Maksym pojechał. Wrócił przez kilka dni smutny bardzo, do nikogo się nie odzywał, w końcu usiadł za stołem i powiedział do żony: Hanno, nasz syn Iwan porzucił pracę w porcie, wstąpił do cyrku i odszedł w świat. Później wizyty Pit Dubnego w różnych miastach wzbudzały sensacje, zapełniał wielkie hale. I zawsze jego przyjazd do danego kraju był wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności ukraińskiej. Pit Dubny znowu przyjechał i pokazał swoją siłę. Października 1886 roku.
1: У Харкові тоді відкрито публічну бібліотеку, нині це бібліотека імені Короленка і друга за розміром фондів бібліотека України, яка містить близько 7 мільйонів видань, але будівлю було значно пошкоджено під час російських обстрілів у 2022 році.
0: Бібліотека Короленки тримає, функціонує, а направда зацне ма збіри. Pozdrawiamy bibliotekarzy i wszystkich czytelników tej ważnej placówki. Прем'єра фільму німецького «Hello, Mabel» в режисері Mabel Normand.
1: Це була американська короткометражна кінокомедія із Mabel Normand в головній ролі.
0: Зараз запрошуємо на фрагмент музики з того фільму. А, то вже, бо то фільм німе. Добре. Października 1926 року.
1: Тоді відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо. І це був матч Славія з Праги і МТК з Будапешта.
0: Ну, велике видаження. Спорт появився на антені радіо, яке допіро що се зродило. Ten człowiek, który miał komentować ten mecz dla czechosłowackiego radia, zrezygnował, no bo deszcz taki silny, ulewny padał. W ten sposób, ponieważ stwierdził, że jest z cukru i się rozpuści, stracił życiową szansę. Za mikrofonem stanął awaryjnie niejaki Józef Laufer, no nie niejaki, to słynny też speaker czechosłowackiego radia. Później działacz Slavii Praga, dziennikarz i stał się właśnie pionierem europejskiego komentarza sportowego. Niestety nie było wtedy możliwości nagrywania, utrwalania dźwięku, ale znamy pierwsze słowa. Transmisja rozpoczęła się od zapowiedzi: halo, halo, tutaj Letna, gdzie przed chwilą zaczął się mecz piłkarski Slavii z mistrzem Węgier Hungarią, bo MTK Budapeszt pod taką nazwą wówczas występowało. Znamy też wynik meczu. Slavia Praga, czyli goście, zwyciężyli 2-1.
1: Жовтня 1939 року.
0: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ożył. Jako ostatnia jednostka polskiej floty opuścił Bałtyk i rozpoczął rejs ewakuacyjny do Wielkiej Brytanii.
1: Ожел, або ж Орел, це легендарний польський підводний човен часів Другої світової війни, який увійшов в історію завдяки своїй безпрецедентній втечі, яку ми називаємо втеча Орла.
0: Zanim opowiemy o tej ucieczce, kilka słów o samym okręcie. ORP Orzeł, polski torpedowy okręt podwodny, zwodowany 15 stycznia 1938 roku. Budowę w dużej mierze sfinansowano ze zbiórki społecznej w ramach Funduszu Obrony morskiej. W składzie Dywizjonu Okrętów Podwodnych Orzeł wziął udział w początkowym okresie obrony polskiego wybrzeża.
1: Z początkiem wtorgnienia Niemieckiego do Polski Orzeł wyszedł w morze i patrolował wyznaczony sektor Балтики 14 вересня 39-го року через серйозну хворобу командира Генрика Кличковського і пошкодження компресора човен був змушений

Nie baw się więcej kulą ziemską. Grzegorz Turnał, wiersz Wylipski. Teraz zmieniamy stylistykę. Też nieprzypadkowo 8 października 1948 roku urodził się współzałożyciel i gitarzysta zespołu. Jak to się wymawia? Punkowcy zawsze mówili po prostu Ramones. Johnny Raymond, który zmarł w roku 2004. Proponujemy utwór, w którym Johnny pozwalał sobie koncertach na niewielkie szaleństwo.

0: А ця восьминожна пісня мала назву «Octopus Sid Barrett, Roger Kit Sid Barrett», нагадаємо, британський співак, гітарист і композитор.
1: Uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rocka psychodelicznego. A to była bynajmniej nie psychodeliczna, codzienna od poniedziałku do piątku audycja Pół na Pół, Piw na Piw. Słuchajcie nas na żywo, słuchajcie naszych podcastów Pół na Pół i Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja na platformie podcastowej Polskiego Radia.
0: Piszcie do nas, nasza elektronna adresa 50 na 50, rawlikpolskieradio.pl. Zwróćcie też uwagę, że my jest na Facebooku Pół na Pół, Pół na Pół. Jana Stępniewicz
1: i Marcin Gaczkowski. A na pożegnanie jeszcze jedna data z kalendarza, tym razem muzycznego, 8 października roku 2005 chyba, uciekło mi. W Krakowie zmarł Andrzej Jakubiec, trębacz jazzowy, animator ruchu muzycznego. Facet, który pracował jako barman i zawsze pod barem miał gotową do gry trąbkę. On to w roku 1968 założył zespół Old Metropolitan Band.
0: I nie lubił, żeby za jego spiną ktoś robił czaje szukrania.

Tam poszukam. Natomiast na drugiej pozycji startowej Dread Squad i Lasai Rocket Non-Stop z nowego albumu Dread Squadu zatytułowanego Voices from the Desert. I jest to kontynuacja, czy też rozwinięcie albumu Reggae from the Desert, czyli Reggae z pustyni, który był albumem instrumentalnym Dread Squadu, właśnie inspirowanym gdzieś tam Etiopią i okolicami, powiedzmy, czy też post-etiopskimi jazzowymi i nie tylko wpływami. No a tutaj te riddimy delikatnie przearanżowane zostały ujechane, czy były ujeżdżane, no tak się mówi, przez rozmaitych wokalistów z różnych stron świata. W botu i z Jamajki, i z Hiszpanii, i z Wielkiej Brytanii, i z Francji, i z Irlandii, i z wielu innych miejsc pojawiają się ludzie. Wszystkie kawałki prawie w języku angielskim. Jeden chyba po hiszpańsku, jeśli się nie mylę, ale nie ten, który usłyszymy, a usłyszymy Rocket Non-Stop.

0: zasna twórczość tego zespołu jest, no to czemuż mielibyśmy do niej nie wrócić? Zwłaszcza, że Tokmak to utwór raczej chyba dość nowy.
1: Свіжесенький з цього року, з 2026-го, тільки я не перевірила, ну, коли саме, якого саме місяця. Вийшла, а Токмак – це місто, 13-го, а ні, це не це, перепрошую. А Токмак – це місто невеличке, тому що там, ну, кількадесят тисяч людей живе. І, ну, і ми будемо перекладати цю пісню, вона мені дуже-дуже сподобалася.
0: Zanim zagramy Propaszczą Siłę, powiem tylko, że posłuchawszy kawałka Na w Kolonicz autorstwa Aircraft, również wyczułem skojarzenie z Born Sleepy Underground z soundtracku do Trainspotting. Oczywiście tempo troszkę inne i charakter utworu miejscami też, ale pewne efekty wokalne, sposób intonacji i zderzenie go jednak z elektroniką, chociaż tutaj trochę bardziej rockową, jak najbardziej miało prawo wywołać skojarzenia. A teraz wracamy do tego, co przed nami. Propaszcza Syła, Tokmak.

0: Ну і так, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок, може це буде сьогоднішній лейтмотив. Але ні-ні-ні, це приспів з пісні «Токмак» від пропащої сили. І що ж, ну прекрасна пісня, а що ж, про що вона? Перевіримо.
1: Не wiem, o czym jest ten utwór, choć odrobinę się domyślam, że jest... jakby to mówić, obrazem współczesnością malowanym w pewien sposób, tak. W malowniczy bardzo sposób, dodajmy, więc biorę łyka herbaty, odpalam pozytronowego tłumacza, który już przetrawił tekst i możemy zabierać się za poetycką analizę wraz z tłumaczeniem.
0: Mnie trzeba odczuwać lisz najawność nikotynu.
1: Potrzebuję tylko poczuć obecność nikotyny.
0: Bo bez niego widmerają moje tysiące klitynok.
1: Bo bez niej umierają tysiące moich komórek.
0: Każą, z nim краще не спати, я без нього не засну.
1: Mówią, że lepiej z nią nie spać.

0: zaszumiło.
1: Uprzejmie zawiadamiamy, że pociąg relacji Praga-Wiedeń przyjedzie z opóźnieniem 26 minut. Bardzo, ale to bardzo fajny kawałek. Również mocno świeży, bo tegoroczny. No i z każdym kawałkiem Tymka, który słyszę, mój szacun do niego rośnie. Jak już kiedyś wspominałem, to jest jeden z tych artystów, których absolutnie powinienem doskonale znać, no bo jego twórczość bije rekordy popularności i to od kilku lat, pojawiając się raz na jakiś czas z wielkim hukiem w popkulturowym również obiegu. A ja jakoś zawsze tego Tymka tak omijałem, zahaczałem o jego kawałki, ale nigdy się głębiej w całokształt jego twórczości nie wsłuchałem. No a to kolejny przykład powodu, że zdecydowanie warto, bo zgadza się tu absolutnie, absolutnie wszystko. I produkcyjnie, i tekstowo nie bije żenadą, a jednocześnie jest chwytliwe i te dźwiękonaśladowcze, refrenowe powiązane z pociągiem. Chcemy czuć, chcemy czuć, chcemy czuć.
0: Tak, tak, tak.
1: Po prostu pięknie mi w głowie gra. Mam nadzieję, że równie pięknie w głowie zagrają wam nasze ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie, jak kto woli, kulturalne wiadomości.
0: У своїх культурних новинах запрошую 14 жовтня поїхати до Любліна. Там є театр імені Андерсена. І о 17:00 відбудеться в цьому театрі показ вистави «Все буде добре». «Все буде добре» – це прекрасна вистава. Я бачила її у Варшаві, але в дещо іншій постановці, може так скажу. Натомість в Любліні глядачі побачать в постановці першого академічного українського театру для дітей та юнацтва зі Львова. Режисерка Лариса Діденко, але ось сценаристка – це наша колишня колега Наталія Уварова, котра співпрацювала з Польським радіо для України. Наталія є авторкою не одного сценарію, і не один сценарій перетворився в успішну виставу. Вистава розповідає про українських і польських жінок, які пройшли крізь

0: ці випробовування війни крізь біль втрати. І теж вона розповідає про те, як до Польщі приїжджає воєнна біженка, українка, і вона поселяється в польській сім'ї, і там, власне, зав'язуються оці взаємовідносини з полькою, з іншою жінкою. Це і про дружбу, це і про солідарність, про взаємну допомогу, і теж про втрату. Постановка, як пишуть організатори, тобто з театру імені Андерсена, є таким символом вдячності польському народові за безпрецедентну допомогу і підтримку, надану Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. І я дуже рекомендую подивитися цю виставу, тому що там дуже багато добра, такого людського добра. І вхід є безкоштовний, тобто це не білетована вистава, але з огляду на обмежену кількість місць у залі потрібно зареєструватися, але знайдіть або на сайті театру імені Андерсена в Любліні відповідне посилання на цю форму, яку потрібно заповнити. І організатори закликають гостей прийти у вишиванках на цей спектакль. Так що, думаю, що це буде гарна подія. Отже, 14 жовтня, 17:00, Люблін, театр імені Андерсена.
1: Чи то буде прем'єра того, чи неконіше?
0: В Любліні і в постановці саме ці, тобто Академічного театру для дітей та юнацтва зі Львова, так. Натомість у Варшаві якби цю п'єсу було показано в іншій постановці.
1: Окей. No to już wszystko wiemy. W swojej kulturalnej wiadomości Jana postanowiła zaprosić Was do teatru 14 października 2026 roku o godzinie 17 w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Rozpocznie się bowiem lokalna premiera spektaklu Wszystko będzie dobrze. To wzruszająca historia przedstawiona przez aktorów pierwszego akademickiego ukraińskiego teatru dla dzieci i młodzieży w Lwowie. Spektakl ten powstał na podstawie sztuki Natalii Uwarowej, a wyreżyserowała go Larysa Didenko. Opowiada on historię Ukrainek i Polek, które doświadczyły trudów wojny i bólu straty, ale dzięki wzajemnemu wsparciu, ludzkiemu ciepłu i solidarności odnalazły w sobie nową siłę. Spektakl jest wyrazem wdzięczności narodowi polskiemu za pomoc i wsparcie okazane Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. To także opowieść o człowieczeństwie, które nie zna granic oraz o więzi łączącej nasze narody. Wstęp jest nieodpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wejście będzie możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza, który odnajdziecie w internecie. Warto przy tym zaznaczyć, że spektakl przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich.
0: A tak, tak, tak, dziękuję Tobie dużo.
1: Organizatorzy szczerze zachęcają gości, aby w miarę możliwości przybyli w wyszywankach i innych strojach budzących narodowo-tradycyjne skojarzenie jako wyraz szacunku dla ukraińskiej i polskiej tradycji, kultury i tożsamości. 14 października 2026, 17. Teatr Andersena w Lublinie. Wszystko będzie dobrze. Gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy. W mojej dzisiejszej kulturalnej wiadomości postanowiłem natomiast zaprosić Was na koncert, a właściwie dwa koncerty, czy też dwie noce w towarzystwie prawdziwej legendy rumuńskiej, rumuńskich orkiestr dętych. O, tak, czy prawdziwie legendarnej rumuńskiej orkiestry dętej, tak napisałem, a źle przeczytałem. Już 21 i 22 października w warszawskim klubie Pardon, to tu po dwakroć zagra bowiem Fanfare Ciocarlia, czyli ekipa, która mniej więcej dwie dekady, a właściwie więcej, trzy dekady temu uruchomiła ogólnoświatowe szaleństwo na punkcie bałkańskich i romskich brassbandów, przyczyniając się do nagłego i niespodziewanego wybuchu popularności stylistyki Balkan Beats. Dziesięcioosobowe Fanfare Ciocarlia to, jak już mówiłem, legendarna orkiestra dęta z romskiej wioski Zece Prajni, czy jakoś tak, w Rumunii, która od niemal trzech dekad zachwyca publiczność na całym świecie. Ich koncerty to zawrotna prędkość, wirtuozeria i niepowtarzalne połączenie romskiej tradycji, bałkańskich rytmów i dzikiej funkowej energii. Ponad 4000 koncertów z zapasem i reputacją jednego z najbardziej porywających zespołów koncertowych świata, Fanfare Ciocarlia zmieniają każdy swój występ w wielką muzyczną fiestę. Warszawski dwukoncert Fanfare Ciocarlia to nie byle jakie wydarzenie, bo ten znamienity zespół wraca do stolicy Polski po 4 latach od ostatniej wizyty. W środę oraz czwartek 21 i 22 października wbijajcie więc tłumnie do warszawskiego

0: Do tu, o ile jeszcze są bilety, bo na pewno będzie tam prawdziwy muzyczny ogień. Detale i wspomniane bilety odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: A ja zadumuję się, ja się oznaczają ta nazwa Ciocarlia.
0: Ciocarlia.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Dobrze, ty mówisz, a ja tłumaczę.
1: Ja lubię, znasz, dosyć te słowa.
0: Próbuję, ale nie mam zielonego

0: вперше цю пісню можна було почути на репетиціях. У січні 1969 року Рінго Стар співав основний вокал, грав на ударник, Пол Маккартні бас, гітара, фортепіано. І теж підспівав Джон Леннон ритми гітара і Джон Гаррісон на соло-гітарі. І теж створював специфічні бульбашкові звуки за допомогою соломинки для молока, опущеної у склянку води.
1: Bardzo sprytne zastosowanie słomki, która, jak wiadomo, jest nieekologiczna. Ośmiornica, istota, która buduje podwodne ogrody, jest bohaterką, patronką naszej dzisiejszej audycji. Ośmiornica to pojęcie zoologiczne. Oktopus to głowonóg z rzędu o tej samej nazwie. Dwuskrzelny o ośmiu ramionach. Na ogół, choć nie zawsze, jednakowej długości, tułów mający workowaty, przeważnie bez płetw i występuje w licznych ośmiorniczych gatunkach. Teraz uwaga, cytaty będą niestety wstrząsające. Słonimski, poezja lśniącym ciosem topora odrąbują macki wyciągniętej na pokład statku ośmiornicy. Z pustego otworu wysunęły się najpierw dwa długie, oślizgłe ramiona potwornej ośmiornicy pokryte ssawkami wielkimi jak tarcze. Potem wypełznął ich kłąb cały i wreszcie pokazało się wielkie, zielono-błyszczące oko. Taki to cytat, a jeszcze Julian Tuwim. Ssącym octem myśli ośmiornica w uścisk drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć ośmiornicą. Drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Wieści podwarszawskie z naszego punktu widzenia również ośmiornice prowadzą bardzo rozwiązły tryb życia. Kiedy przychodzi czas godów, samce i samice romansują z wieloma partnerami. Luiza jest ośmiornicą leniwą. Poza porą posiłku, kiedy wypręża macki i gwałtownie przyobleka się w czerwień, siedzi zwinięta w kłębek w rogu akwarium, niewiele robiąc sobie z tłumów zwiedzających. Beata Jajkowska, Zabójcy z akwarium gdyńskiego. W swych dziejach ośmiornice utraciły wydłużony kształt, a ich głowa nie znajduje się ani z przodu, ani z tyłu ciała, ale właśnie w środku. Marcin Ryszkiewicz, przepis na człowieka. Ale ośmiornica po polsku mówi się również w ten sposób o organizacji przestępczej. Więc kiedy słyszymy, że ośmiornica zrobiła coś bardzo złego, to niekoniecznie mamy na myśli tę sympatyczną morską istotę. Ośmiornica to inaczej, podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, zorganizowana grupa ludzi prowadzących wspólne interesy i podejmujących działania o charakterze przestępczym. Cytaty.

0: polityki. Ośmiornica ma na sumieniu produkcję narkotyków, wymuszenia, zamachy i zbrodnie. Sąd rejonowy w Łodzi aresztował dwóch członków tak zwanego zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy. To chyba najsłynniejsza z ośmiornic, ośmiornica łódzka, no, przestępcza.
1: І в українському варіанті, якщо ми говоримо про мафійну групу, то вживаємо, власне, синонімічного слова «спрут».
0: Głowa ośmiornicy, macki ośmiornicy, cytowane już zbrojne ramię ośmiornicy, procesy ośmiornic, wątek ośmiornicy pojawiający się od czasu do czasu. Policja rozbiła ośmiornicę. Różnie z tymi ośmiornicami bywa. Zdarza się, że ośmiornica jest siostrą potwora.
2: Niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja, obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: latający kolender, to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, na

0: Lataju Lender, to ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Janusz Rywiński, Marian Glinka, tatuaż tango, utwór znany szeroko pod tytułem Latający Holender. Zrobiło się upalnie w tej piosence. Rzekomo jest to piosenka dla dzieci. Pochodzi z polsko-radzieckiego filmu muzyczno-fantastycznego Podróże pana Kleksa z 1986 roku. W reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, kiedy ta produkcja weszła do kin, 4 noce trwała balanga.
2: Akademia pana Ляпки, такою є українська назва, а я задумуюся, як перекласти українською балага.
1: A ośmiornica dziś jest na tapecie, przywołana do tablicy, rozpatrywana ze wszech stron i z każdej macki, nie bez powodu. Tak, to właśnie dzisiaj. Święto, na które czekaliśmy długo, choć na nie nie zasłużyliśmy. Światowy Dzień Ośmiornicy. Okazja, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z najbardziej niezwykłych mieszkańców oceanów. Ośmiornice zachwycają inteligencją, urodą, zdolnościami adaptacyjnymi, poczuciem humoru, niezwykłym sposobem komunikacji, ale ich życie wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic.
2: Восьминоги належать до найрозумніших безхребетних. Вони вміють розв'язувати завдання, відкривати банки, вибиратися з лабіринтів, використовувати предмети як інструменти і навіть навчитися через спостереження. Їхня нервова система унікальна. Багато найрозумніших.

0: гримувальні.
1: Дякую, прекрасно, прекрасно. Цікаво, які вітаміни він брав.
2: Nie wiem, no ja i bez witamin nie mogę przestać mówić o ośmiornicach dzisiaj, więc ja wielebnego Johnsona & Johnsona doskonale rozumiem. Depesz Mod, kultowa powieść Serhija Żadana, powieść nieuczesana, czasami ostra, o wkraczaniu trudnym, dodajmy, w dorosłe życie. Akcja powieści rozgrywa się w czerwcu 1993 roku. Pierwsza publikacja na łamach prasy w roku 2004. Później jeszcze w tym samym roku ukazała się ta powieść jako osobna książka, polskie wydania 2006 i 2022 w przekładzie Michała Petryka. Gorąco polecamy. A tymczasem rozpoczynamy stałą rubrykę z historią pół na pół.
1: Pół na pół z historią.
2: Wspominamy dzisiaj m.in. 8 października 1871 roku.
1: Тоді народився Іван Піддубний, український радянський спортсмен. Його якби галузі діяльності – це класична боротьба і гирьовий спорт. Піддубний теж був артистом цирку, був заслуженим артистом Радянського Союзу і неодноразовим переможцем чемпіонів світу серед борців-професіоналів.
2: Ну, хто не бачив, нехай собі швидко вигуглює моцне, потужне хлопчисько. Ale oczy miał taki czesny, oczy, taki jak ośmiornica po prostu. Pochodził Iwan Piddubny z Krasyniwki, dziś obwód czerkaski. Jego ojciec Maksym był wiejskim siłaczem. Potrafił ten ojciec jednocześnie przenieść dwa worki ważące po 5 pudów. Każdy, kiedy mężczyźni ze wsi zbierali się, by spróbować swoich sił w zapasach z pasami, nikt nie zdołał go pokonać. Aż do czasu, kiedy wyrósł Iwan, również ponad przeciętnie wysoki i silny chłopiec, już w wieku 15 lat dorównał ojcu w sile. Iwan jako najstarszy pierworodny syn został na mocy prawa zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej w armii carskiej. Służba taka, przypomnijmy, trwała ćwierć wieku. W wieku 22 lat Piddubny opuścił dom rodzinny. W poszukiwaniu pracy trafił do Sewastopola, gdzie zatrudnił się w porcie jako tragarz przy rozładunku statków. Każdego roku przyjeżdżał na święta do rodziców i przywoził zarobione pieniądze. Ale pewnego roku Iwan nie przyjechał. Jego matka Hanna po długim oczekiwaniu zaczęła się niepokoić. Wysłała więc do Sewastopola męża, by sprawdził, co dzieje się z kochanym synkiem. Maksym pojechał, wrócił przez kilka dni smutny bardzo, do nikogo się nie odzywał. W końcu usiadł za stołem i powiedział do żony: Hanno, nasz syn Iwan porzucił pracę w porcie, wstąpił do cyrku i odszedł w świat. Później wizyty Piddubnego w różnych miastach wzbudzały sensacje. Zapełniał wielkie hale. I zawsze jego przyjazd do danego kraju był wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności ukraińskiej. Piddubny znowu przyjechał i pokazał swoją siłę. Восьме października 1886 року.
1: У Харкові тоді відкрито публічну бібліотеку, нині це бібліотека імені Короленка і друга за розміром фондів бібліотека України, яка містить близько 7 мільйонів видань, але будівлю було значно пошкоджено під час російських обстрілів у 2022 році.
2: Бібліотека Короленки трима ще функціонує, а направда зацне ма збіри. Pozdrawiamy bibliotekarzy i wszystkich czytelników tej ważnej placówki. Прем'єра фільму німецького «Hello, Mabel» в режисерії Mabel Normand.
1: Це була американська короткометражна кінокомедія із Mabel Normand в головній ролі.
2: Зараз запрошуємо на фрагмент музики з того фільму. А, то вже, бо то фільм німе. Добре. Восьмого października 1926 року.

0: Тоді відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо. І це був матч «Славія» з Праги і МТК з Будапешта.
1: Ну, велике видаження. Спорт появився на антені радіо, яке допіро що се зродило. Ten człowiek, który miał komentować ten mecz dla czechosłowackiego radia, zrezygnował, no bo deszcz taki silny, ulewny padał. W ten sposób, ponieważ stwierdził, że jest z cukru i się rozpuści, stracił życiową szansę. Za mikrofonem stanął awaryjnie niejaki Józef Laufer, no nie niejaki, to słynny też speaker czechosłowackiego radia. Później działacz Slavii Praga, dziennikarz i stał się właśnie pionierem europejskiego komentarza sportowego. Niestety nie było wtedy możliwości nagrywania, utrwalania dźwięku, ale znamy pierwsze słowa. Transmisja rozpoczęła się od zapowiedzi: halo, halo, tutaj Letna, gdzie przed chwilą zaczął się mecz piłkarski Slavii z mistrzem Węgier Hungarią, bo MTK Budapeszt pod taką nazwą wówczas występowało. Znamy też wynik meczu. Slavia Praga, czyli goście, zwyciężyli 2-1.
0: Восьмого жовтня 1939 року.
1: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ożył. Jako ostatnia jednostka polskiej floty opuścił Bałtyk i rozpoczął rejs ewakuacyjny do Wielkiej Brytanii.
0: Ожел або ж Орел – це легендарний польський підводний човен часів Другої світової війни, який увійшов в історію завдяки своїй безпрецедентній втечі, яку ми називаємо втеча Орла.
1: Zanim opowiemy o tej ucieczce, kilka słów o samym okręcie. ОРП Ожел – польський торпедовий окрент підводний. Zwodowany 15 stycznia 1938 roku, budowę w dużej mierze sfinansowano ze zbiórki społecznej w ramach Funduszu Obrony Morskiej. W składzie Dywizjonu Okrętów Podwodnych Orzeł wziął udział w początkowym okresie obrony polskiego wybrzeża.
0: Z początkiem wtorgnienia Niemieczyny do Polski Orzeł wyszedł w morze i patrolował wyznaczony sektor. Балтики 14 вересня 1939 року через серйозну хворобу командира Генрика Клочковського і пошкодження компресора човен був змушений зайти у порт.
1: Orzeł wszedł do neutralnego portu w Talinie. Zgodnie z prawem międzynarodowym okręt miał prawo przebywać tam przez 24 godziny. Pod naciskiem niemieckiego ambasadora władze estońskie podjęły jednak decyzję o internowaniu jednostki.
0: Ale ekipaż pod komandowaniem wже nowego kapitana Jana Grudzińskiego здійснив зухвалу втечу. Моряки самі перерізали швартові троси, нейтралізували естонську охорону. Двох охоронців вивезли в море, пізніше висадили на шлюпці поблизу Швеції.
1: Polacy wyposażyli Estończyków w prowiant, butelkę alkoholu, $50 na bilet powrotny i list z wyjaśnieniem, że strażnicy stawiali opór i nie zdradzili swojego kraju.
0: Tak, żeby estońcom niczego poganego nie сталося. A dalej polski ekipaż wywiew човен z порту під обстрілом estońskich берегових батарей i bez karty почав рух до берегів Великої Британії.
1: Gdy estończycy skonfiskowali mapy, oficer nawigacyjny Marian Mokrski stworzył własną mapę Bałtyku i na podstawie jego szkicu okręt bezpiecznie przebył ponad 3000 kilometrów i dopłynął do Szkocji.
0: І далі, що було, коли вже вони допливли до Великої Британії?
1: Związek Radziecki wykorzystał ucieczkę Orła jako pretekst geopolityczny. Stalin oskarżył Estonię o tajną współpracę z Polakami i niezdolność do obrony własnych wód, co wkrótce posłużyło jako wymówka do żądania baz wojskowych, a następnie aneksji państw bałtyckich.
0: Так, і після цього ремонту човен увійшов до другої флотилії підводних човнів Королівського флоту, патрулював він уже Північне море і робив це дуже-дуже ефективно.
1: Оперując з Висп Брытийських, 8 квітня 1940 року підчас патрулу на Морзу Północnym затопив німецький фрахтовець Rio de Janeiro, przewożący wojska niemieckie w ramach operacji Weserübung. Informacja przekazana przez Orła była jednym z pierwszych sygnałów świadczących o niemieckiej inwazji na Norwegię.
0: А в 1940 році Орел вирушив у свій сьомий і, як виявилося, останній патруль в центральну частину.

Nie baw się więcej kulą ziemską. Grzegorz Turnał, wiersz Wylipski. Teraz zmieniamy stylistykę. Też nieprzypadkowo 8 października 1948 roku urodził się współzałożyciel i gitarzysta zespołu. Jak to się wymawia? Punkowcy zawsze mówili po prostu Ramones. Johnny Ramone, który zmarł w roku 2004. Proponujemy utwór, w którym Johnny pozwalał sobie koncertach na niewielkie szaleństwa.

0: do publicznej konsumpcji. Płyta została przyjęta bardzo ciepło przez krytyków, osiągnęła pierwsze miejsca na światowych listach przebojów i tak wielki komercyjny sukces trochę Lennona zniesmaczył, bo on przecież nie chciał być gwiazdą popu. Dlatego między innymi jego kolejne albumy były już bardziej niszowe.
1: А ми послухаємо пісню «Jimmy Some Truth», оригінально «Give Me Some Truth», політичну пісню протест Джона Леннона, це жорстока критика урядового лицемірства, політичної брехні, пропаганди, війни. Леннон висловлює своє розчарування тогочасними лідерами і вимагає від них єдиного – правди.

0: 2005 року міст повторно відкрили для руху, а вартість відновлення становила близько 40 мільйонів євро. Восьмого жовтня 2022 року.
1: Припоминаємо тę щасливу, радосну відомість спред 4 лет. Вtedy агенції подали і показали również użytkownicy sieci społecznościowych, że w wyniku wybuchu został uszkodzony most krymski.
0: 8 жовтня 2022 року о 6:07 на автомобільній частині Кримського моста поблизу Таманського півострова вибухнула вантажівка. Вибухом знищені були 2 прольоти дорожнього покриття цього мосту, а на залізничній гілці зайнялися 7 цистерн і спальним полум'ям було охоплено вантажний поїзд.
1: Dziś od rana rosyjskie drony atakują Ukrainę. W wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że od wczorajszego wieczora Federacja Rosyjska wystrzeliła nad Ukrainę 142 bezzałogowe aparaty szturmowe typu Szachet, w tym 82 odrzutowe Gerber oraz drony symulacyjne typu Parodi. Bezzałogowe samoloty latały z 5 kierunków. Dzisiejsze wydanie audycji Pół na Pół powoli zmierza do końca. Dzisiejsze nasze słowo dnia to ośmiornica, więc jeszcze jeden utwór ośmiorniczny.

0: А ця восьминожна пісня мала назву «Октопус Сід Барет Роджер Кіт Сід Барет», нагадаємо, британський співак, гітарист і композитор.
1: Уважаний за одного з найвибітніших представителів рока психоделічного. A to była bynajmniej nie psychodeliczna, codzienna, od poniedziałku do piątku audycja pół na pół, piw na piw, słuchajcie nas na żywo, słuchajcie naszych podcastów pół na pół i muzyczny urok, muzyczna lekcja na platformie podcastowej Polskiego Radia.
0: Piszcie do nas, nasza elektronna adresa 50 na 50@polskieradio.pl. Zwróćcie też uwagę, że my jest na Facebooku pół na pół, pół na pół. Jana Stępniewicz
1: i Marcin Gaczkowski. A na pożegnanie jeszcze jedna data z kalendarza, tym razem muzycznego, 8 października roku 2005 chyba, uciekło mi. W Krakowie zmarł Andrzej Jakubiec, trębacz jazzowy, animator ruchu muzycznego. Facet, który pracował jako barman i zawsze pod barem miał gotową do gry trąbkę. On to w roku 1968 założył zespół Old Metropolitan Band.
0: I nie lubił, żeby za jego spiną ktoś robił czaje szukraje.